płaszcz powisa, krzykliwy z leśnego ptactwa. Długi przez cały korytarz, przez podwórze, aż gdzie gwiazda Wenus, a tyś lot i górność chmur, blask wody i kamienia. Chciałbym oczu twoich chmurność ocalić od

0: Radiolarm gra 24 godziny na dobę. Legalnie. Na serwerze nadawczym portalu Loud FM, które pokrywa niezbędne koszty licencji GEMA i GVL.
1: Słuchasz Radiolarmu. Radio, które gra dla nas.

już za chwilę audycja Agnieszki. Zapraszamy. Słuchasz Radio Larmu. Za mikrofonem Agnieszka.

0: Radio Larmo gra 24 godziny na dobę. Legalnie na serwerze nadawczym portalu Loud FM, które pokrywa niezbędne koszty licencji GEMA i GVL.
1: Słuchasz Radio Larmo. Radio, które gra dla nas w internecie.
2: Dzień dobry, witam Was pięknie w niedzielne, słoneczne przedpołudnie i zapraszam do audycji W lustrze czasu. Zapytacie pewnie, dlaczego akurat taki tytuł? Ano dlatego, bo czas moim zdaniem jest niezwykłym lustrem. Kiedy patrzy się w to tradycyjne szklane zwierciadło, widzi się tylko powierzchowność, no nie wiem, zmarszczkę, siwy włos, zmęczenie lub uśmiech, ale kiedy spojrzy się w lustro czasu, widzi się znacznie więcej. Widzi się całą naszą historię, błędy, które nas ukształtowały, chwile absolutnego szczęścia, które dały nam skrzydła, albo trudne pożegnania, które nauczyły nas pokory. Pozdrawiam Was, Gabi i Darku, pozdrawiam całą ekipę naszego radia oraz moich przyjaciół i kochani. Zapraszam Was do rozmowy właśnie na ten temat.

Ja mam takie pytanie do Was. Powiedzcie, czy zdarzyło się Wam spojrzeć w swoje odbicie i przez ułamek sekundy zobaczyć w nim kogoś z przeszłości? Nie tę dorosłą twarz z dzisiejszego poranka, na przykład tego dzieciaka czy nastolatkę z głową pełną nierealnych marzeń, ale właśnie siebie sprzed lat, albo też nie tego młodego człowieka, który kiedyś wierzył, że podbije ten świat właśnie. Kiedy patrzymy na swoje zdjęcia sprzed kilkunastu czy kilkudziesięciu lat, to pierwszą reakcją jest zazwyczaj lekki uśmiech, prawda? Czasem wręcz niedowierzanie, jak się widzi ówczesną modę na przykład. Jej, mówi się, ale ja byłem ubrany, a w czym się to chodziło? Ale co to jest w ogóle? Ale powiem Wam, kochani, że moim zdaniem najciekawsze w lustrze czasu jest to, że wygląd zewnętrzny to tylko opakowanie, ja przepraszam za to sformułowanie, no ale tak akurat mi się teraz skojarzyło. Zmieniają się rysy twarzy, przybywa zmarszczek, a zmarszczki to przecież nic innego jak mapy naszego uśmiechu czy zmartwień. Najważniejsze jest jednak to, co widzimy głęboko w oczach. Ten błysk, który miało się w sobie na przykład 20 lat temu i mimo, że byliśmy inni, to wciąż jesteśmy tacy sami. To jesteśmy my. Bo czas, fakt, ucieka, to prawda, ale to, co przeżyliśmy, zostaje w nas na zawsze. Kochani, ze mną jest tutaj mój kuzyn, który odwiedził nas od wczoraj, i Tomek, i mówi tak właśnie przed momentem, powiedział do mnie tak: a kiedyś, wiesz, Aga, miałem długie włosy do pasa i glany, a dziś garnitur i łysina, ale w sercu wciąż gra mi rock and roll. No i właśnie, Tomek, o to chodzi. Wygląd się nie zmienia jakby, no nie wiem, właściwie wygląd się zmienia. Zmienia ciało i tak dalej, zmienia się ciało, ale najważniejsze jest to, żeby właśnie nie tracić tej wewnętrznej energii.

Pięknie na konsolce pozdrowień, witam Gabi z Keln i Tereskę. Gabi z Keln pisze, witam wszystkich miło i serdecznie. Droga prezenterko, kolejny ciekawy temat, warty zastanowienia. Moim lustrem czasu są moje niektóre książki. Pewno pytacie dlaczego, a to dlatego, że ja czytam z ołówkiem w ręku i lubię sobie moje przemyślenia notować w danej książce. Dlatego też raczej moich książek nie pożyczam, bo pełno tam notatek, co ja bym w tej sytuacji zrobiła. No tak, Gabi. Co uważam za złe, za złą albo dobrą decyzję i dlaczego? Mam dosyć dużo takich zabazgranych książek i to jeszcze z lat młodzieńczych. Od czasu do czasu sięgam po taką książkę i porównuję moje myślenie z tamtych lat z tym dzisiejszym. No proszę. Muszę przyznać, że dużo się nie zmieniłam. Oczywiście dzisiaj jest to wzbogacone doświadczeniem życiowym, zmianami otoczenia, zmianą świata. Ja mając 16 lat postawiłam sobie parę głównych drogowskazów mojego życia i jak dzisiaj spojrzę w to moje lustro czasu, to mogę być dumna z siebie, że to były właśnie te odpowiednie do mojego charakteru, choć nie było mi łatwo w życiu, były bardzo trudne czasy, to jednak jestem szczęśliwa i zadowolona z tego, co mam, co osiągnęłam i jakim jestem człowiekiem. Pozdrawiam wszystkich niedzielnie, a Tobie dziękuję za audycję. Witaj Gabi, raz jeszcze milutko. I jest to bardzo interesujące, co napisałaś o tych książkach jako lustrach czasu, bo rzeczywiście masz rację, że książki mają w sobie tę magię, że często nie tylko opowiadają jakąś historię, ale zapisują naszą własną, właśnie tak jak wspomniałaś, z momentu, w którym tę książkę przeczytaliśmy na przykład, tak? I powiem Ci, Gabi, że to jest najpiękniejsza rzecz, jaką można usłyszeć, bo tutaj rzuciły mi się o właśnie te słowa. I jak dzisiaj spojrzę w to moje lustro czasu, to mogę być dumna z siebie, że to były właśnie te odpowiednie decyzje do mojego charakteru. Gabi, ja Ci bardzo gratuluję, bo na taką dumę z samej siebie naprawdę trzeba ciężko sobie zapracować, a ja Tobie życzę, niech to lustro zawsze pokazuje Ci tak wspaniały widok. Pozdrawiam bardzo serdecznie Ciebie i Piotra. Życzę Wam miłej niedzieli i bardzo Ci dziękuję, że podzieliłaś się właśnie z nami tymi swoimi i przemyśleniami i faktami ze swojego życia. Pozdrawiam Was raz jeszcze bardzo, bardzo serdecznie.

A teraz przeczytam, co napisała do nas Tereska. Dla mnie lustro czasu to niedzielne popołudnia u babci. O, jak pięknie. W kuchni grało radio, na stole kawa i kołacz, a babcia zawsze podśpiewywała razem z radiem. Gdzieś wystarczy jedna taka melodia i znowu tam jestem. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Larmo, Teresa z Essen. Tych lat nie odda nikt. Tak, Teresko, tych lat nie odda nikt. Przede wszystkim dzień dobry. Witam Cię bardzo serdecznie i bardzo serdecznie pozdrawiam. I powiem Ci szczerze, Teresko, że Twoje lustro czasu zapachniało dla mnie ogromną beztroską i poczuciem, że czas na chwilę tak naprawdę zwolnił, a my u swoich babci zawsze czuliśmy się w 100% bezpieczni, nie wspominając o kuchni i tych przysmakach, jakie serwowały nam nasze babcie. Kochani, ja Ci bardzo pięknie dziękuję za przypomnienie tych wspaniałych czasów i życzę Ci pięknej niedzieli i bardzo, bardzo się cieszę, że jesteś i podzieliłaś się z nami tym lustrem, tak pięknym lustrem czasu i posłuchajmy tych piosenek.

0: Radio Larmo gra 24 godziny na dobę. Legalnie na serwerze nadawczym portalu Loud FM, które pokrywa niezbędne koszty licencji GEMA i GVL.
1: Słuchasz Radio Larmo. Radio, które gra dla nas.

A ja pięknie witam Darka i słuchaczkę, ale kochani, zanim przeczytam wasz wpis, to ja jednak zatrzymam się jeszcze przy Teresce i przy tym, co ona napisała, napisała Tereska. Dlatego proponuję cofnąć się głębiej w nasze lustro i właśnie cofnąć się do lat, kiedy wszystko wydawało się prostsze i do obiadów u naszych babci. Pamiętacie na pewno swoje dzieciństwo i na przykład niedzielę u babci. Ten zapach ciasta drożdżowego z kruszonką, jak Tereska wspomniała, kołacza. I ja powiem wam szczerze, też wróciłam myślami do tamtych lat i aż mi się, Teresko, ciepło zrobiło na sercu, naprawdę, bo niedziela u babci to chyba był taki stały punkt programu dla wielu z nas, prawda? Wielki stół, biały obrus i rosół, który pachniał w całym domu już od rana. I dzisiaj z perspektywy czasu człowiek widzi, jak cenne to były chwile, naprawdę. Wtedy chciało się szybko dorosnąć, a dzisiaj oddałoby się wiele, żeby choć na jedno popołudnie usiąść przy tamtym stole, prawda, Teresko? A w ogóle wtedy wszystko wydawało się prostsze. Bez GPS-ów i smartfona wiedziało się, gdzie można na przykład znaleźć kumpla czy koleżankę na podwórku, ale cóż, czas mija. My się zmieniamy, ale pewne rzeczy pozostają w nas na zawsze.

No i pięknie, pięknie witam naszego szefa Darka. Witaj Darku, witaj Gabi, pozdrawiam Was bardzo, bardzo cieplutko, a Darek pisze: witaj Agnieszko, ja tam czasami, a zwłaszcza po pracowitym tygodniu wcale nie wolę nie patrzeć w lustro, bo nie znam tego pana w lustrze, jakiś zmęczony dziadek, ja go nie znam. Wolę, gdy się mówi, że mężczyźni to w duszy zawsze chłopcy. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy na audycji, pozdrawiam twojego kuzyna Tomka. No tak, Tomku, dobrze, że czujesz się młodym rockmanem. Szkoda tylko, że nie możesz jak kiedyś zarzucić grzywą. I się Darek, ty się nie śmiej. Natury nie oszukasz. No popatrzcie się, jakie to złośliwe chłopcze. No bo jak chcesz chłopcem być nazwany, no to już masz, chcesz, masz. No ale ja już tu mam odpowiedź od Tomka, że jak jest na koncercie Darku, to kapitalnie odbijają się światła reflektorów na jego głowie. No i widzisz, no i się dogadaliście, wy jesteście oboje udani, naprawdę obaj. W każdym bądź razie, no Darku, no niestety jak się pracuje, to się też do lustra nie zagląda, no ale znowu nie przesadzaj, bo Gabi zawsze mówi i my to wiemy, że jesteś przystojniaczek zresztą. Nie ma co ukrywać. Tak jest. Ale abstrahując od tego, pięknie ci dziękuję za ten fizz. Zaźliłeś trochę Tomka, ale tak pozytywnie, śmieję się. Natomiast życzę Wam pięknej niedzieli. Gabi, dla Ciebie też bardzo, bardzo serdeczne i ciepłe pozdrowienia. I już zagram zaraz dla Was i dla Was, drodzy słuchacze, kolejne dwa utwory, a ja pięknie chciałam powitać też słuchaczkę i naszego Georga z Kelm. Dzień dobry.

Gabi i Darku, serdeczne pozdrowienia od Tomka, jak również dla Was, drodzy słuchacze. A ja już czytam, co napisała słuchaczka. Patrząc w lustro, widzę kogoś, kto w życiu przeszedł bardzo dużo, ale nigdy nie straciłam tego czegoś. Zawsze starałam się widzieć nie zło, które nas otacza, ale to, co piękne, co sprawia, że chce się żyć. I pomimo wieku nie mam tego wrażenia bezsilności, wręcz odwrotnie, chcę się żyć z całych sił. Pięknej niedzieli życzę Tobie, Agnieszko, i Twoim bliskim, wszystkim słuchaczom oraz prezenterkom i prezenterom radia. Pozdrawiam. Ja Cię pięknie witam i dziękuję Ci bardzo za to piękne i naprawdę bardzo dojrzałe wyznanie. I cieszę się, że masz w sobie tę siłę i cóż, i podziwiam Cię za to, że pomimo wszystkich trudności nie pozwoliłaś zatracić tego, kim naprawdę jesteś. Jest to bardzo piękne i pozdrawiam Cię bardzo serdecznie. Dziękuję za pozdrowienia od Ciebie i życzę Ci miłej, pięknej niedzieli.

No i już jestem z Wami. Teraz, kochani, przeczytam, co napisał do nas Georg Skeln. Dzień dobry, Georg. Witam Cię, Agnieszko, na Twojej audycji. Kiedy tak patrzę na otaczający nas świat z perspektywy czasu, widzę, jak wiele zmieniło się, przeminęły lata, zmienili się ludzie, a rozwój techniki całkowicie odmienił nasze życie. Inne stały się nasze potrzeby, oczekiwania i sposób postrzegania rzeczywistości. Dziś coraz większą rolę odgrywa również sztuczna inteligencja, która wkracza w wiele obszarów naszej codzienności i niewątpliwie wpływa na nasze życie. Czasami warto zatrzymać się na chwilę i spojrzeć na własną drogę przez pryzmat wspomnień, przemijania i doświadczeń, wrócić myślami do tego, jacy byliśmy kiedyś, o czym marzyliśmy, co miało dla nas największe znaczenie. Z biegiem lat zmienia się również nasze spojrzenie na ludzi i wydarzenia. To, co kiedyś wydawało się najważniejsze, z czasem może stracić swoje znaczenie. W jego miejsce pojawiają się nowe wartości, doświadczenia i spojrzenie na życie, którego nie mieliśmy wcześniej. Może właśnie dlatego warto czasem spojrzeć wstecz, nie po to, by żyć przeszłością, lecz by lepiej zrozumieć drogę, którą przeszliśmy. Przeszłość jest częścią nas, teraźniejszość jest chwilą, którą właśnie przeżywamy, a przyszłość pozostaje jeszcze nieodkrytą kartą. Patrząc więc w lustro czasu, możemy zadać sobie pytanie, czy to świat zmienił nas, czy może to my, zmieniając się razem z nim, w pewien sposób zmieniliśmy świat. Wszystkim życzę spokojnej niedzieli, a jutro dobrego startu do nowego tygodnia. Z serduszkami podpisał się Georg Skeln. Oj, Georg, i co ja mogę powiedzieć? Rzeczywiście masz rację, że rola sztucznej inteligencji w naszym życiu rośnie faktycznie z dnia na dzień i warto się zastanowić tylko, jak mądrze z niej korzystać. I przyszła mi do głowy taka myśl, często się mówi, kiedyś to były czasy, a teraz to jest inaczej, to już nie te czasy, ale przecież to, co dzieje się dzisiaj, jak sugeruje Georg właśnie, za 20 lat też będzie wspomnieniem. I dzisiejszy dzień na przykład też kiedyś zobaczymy w naszym lustrze, prawda? Straciłam wątek, kochani, a właśnie, bo coś mi tu przeskoczyło, przepraszam. I reasumując właściwie i to, co napisał Georg i to, co ja mogę od siebie dodać, to warto właśnie doceniać te chwile, to, co jest tu i teraz. No, nie wiem, na przykład ciepłą herbatkę, którą akurat mamy w kubku, albo uśmiech kogoś bliskiego, a nawet, kochani, ciszę, która nas otacza. Po prostu czas leci nieubłaganie i warto tworzyć dobre wspomnienia już dzisiaj, żeby miało się na przykład do czego wracać za ileś tam, za x lat. Georg, ja Cię pięknie dziękuję za te Twoje rozważania. Bardzo mądre i bardzo takie, które powodują, że naprawdę warto się zastanowić nad swoim życiem, bo tak jak tutaj sugerujesz, do przeszłości nie ma co wracać, bo przeszłość już nie ma nam nic do powiedzenia, ale do wspomnień i od do tego, jacy byliśmy kiedyś i tak dalej, to oczywiście tak, to podpisuje się pod tym obiema rękami. I cóż, Georg, ja Tobie życzę i Twojej małżonce pięknej niedzieli. Dziękuję Ci serdecznie za pozdrowienia i wzajemnie pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie.

i na konsolce pozdrowień witam kogoś, kto podpisał się R. No i teraz nie wiem, kto to jest, no nie wiem, no ale to nic nie szkodzi. W każdym bądź razie R napisała, tak, bo tutaj jest taki podtekst kobiecy, napisała: bardzo cieszę się, że jesteście co niedzielę. No my się również cieszymy, również z Piotrem się cieszymy, że możemy tutaj gościć właśnie na antenie co niedzielę. Agnieszko, a tobie dziękuję za takie kobiece podejście do każdego tematu, bo Piotr to mimo wszystko facet jest. No i proszę, Renatko, ja podejrzewam, nie wiem, chyba Renata, bo taka słuchaczka tutaj była, ale będę się posługiwała R. Dobrze, R. Ja przepraszam, jeżeli to nie jest ten, może strzeliłam gafę, za to z góry przepraszam, tak mi się wyrwało. I ja ci bardzo dziękuję ci za te miłe słowa i cieszę się, że doceniasz moje podejście, ale chcę jednak dodać, że Piotr, czyli nasz Peter, wykonuje świetną robotę i jako mężczyzna wnosi do programu, do audycji inną, równie bardzo ważną energię i konkretne spojrzenie, dzięki czemu świetnie się uzupełniamy, naprawdę świetnie, bo ja na przykład bez jego męskiej perspektywy uważam, że nasze audycje po prostu dublowałyby się, byłyby takie same, no ale przecież nie tego oczekujecie jako słuchacze, prawda? I tak teraz, korzystając z okazji, ja bardzo ci, Peter, raz jeszcze dziękuję za tak świetną współpracę. I raz jeszcze, bardzo, bardzo, bardzo. Także jeszcze raz powtarzam, gdyby nasze audycje były bardzo, bardzo do siebie podobne, no to w końcu by się wam, kochani, znudziły. A ja się cieszę, że Peter jest i że mogę się Petra bardzo często zapytać, czy to jest dobrze, czy to jest źle, jak to ma być i tak dalej, i tak dalej. Także jest takim moim motorem też do działania, jak również i wy, kochani słuchacze. I teraz piosenki do wpisu. Ja bardzo serdecznie cię pozdrawiam, dziękuję za te miłe słowa w imieniu swoim i Petra oraz życzę miłej niedzieli.

Radio Larmo gra 24 godziny na dobę, legalnie, na serwerze nadawczym portalu Loud FM, które pokrywa niezbędne koszty licencji GEMA i GVL.

Kochani, a teraz troszeczkę z innej beczki, ale również w temacie. Tylko nie mogę sobie, było takie powiedzenie, kurczę, tak błądzę w myślach i błądzę. Było takie powiedzenie, coś takiego, zanim kogoś ocenisz, spójrz najpierw w lustro. No chyba było coś takiego, takie być może inne troszeczkę, ale sens jest ten sam. To znaczy, że zanim zaczniemy wytykać błędy innym ludziom, powinniśmy najpierw ocenić własne zachowanie. Ale można sobie też spojrzeć w lustro bez wstydu, prawda? No można tak, oczywiście, i to jest bardzo, bardzo wskazane. Coraz więcej można spotkać takich sytuacji, gdzie chętnie i z niezwykłą łatwością zauważa się najmniejsze potknięcia u innych, podczas gdy własne błędy chowie się tak głęboko pod dywan, jak ja to mówię. I tacy ludzie czują się przez moment lepsi, mądrzejsi, bardziej poukładani, a krytykowanie innych to jest najwygodniejsza droga do podbicia własnego ego. No taka jest prawda, kochani, tak, tak. I przypomina mi się teraz taka stara opowieść o kobiecie, która codziennie rano wyglądała przez okno i obserwowała swoją sąsiadkę wywieszającą pranie. Za każdym razem kręciła głową z niesmakiem i mówiła do męża: zobacz, jak ona fatalnie pierze, te koszule są ciągle szare i niedomyte. Ktoś powinien ją nauczyć dbania o dom i tak dalej, i tak dalej. Mąż słuchał tego przez kilka tygodni w milczeniu. W końcu któregoś dnia, pewnego ranka, wstał wcześniej, wziął ściereczkę, płyn i dokładnie umył okno w ich salonie. Kiedy żona wstała, wyjrzała przez szybę i zawołała z zaskoczeniem: o, spójrz, mówi do męża, dzisiaj pranie u sąsiadki jest idealnie czyste, wreszcie się nauczyła. Na co mąż odpowiedział cicho: nie, kochanie, ona pierze jak zawsze, po prostu dzisiaj rano umyłem nasze okna. Zanim kogoś się oceni, warto spojrzeć w lustro, bo szybko może się okazać, kochani, że mamy niezrobiony porządek z sobą samym. Ja wam powiem, że ta historia mnie bardzo ujęła, bo niestety w życiu też tak bywa, i bardzo jest przykre to, że ludzie nie mają w sobie pokory, na przykład.

I tak, kochani, jeszcze Georg jest z nami tutaj, fajnie, super Georg. Georg pisze, Agnieszko, masz rację, Peter jest Peter, a ty Agnieszko jesteś Agnieszka, zostańcie sobą, zostańcie przy swoim stylu, w ogóle zostańmy wszyscy sobą i nie dajmy się zwariować pędzącemu światu. Słusznie, piękne słowa. Tak, Agnieszko, masz rację, o tych dzisiejszych czasach kiedyś też będą mówić, że były inne, może powiedzą, że były lepsze, kto wie, Georg z Keln. Georg, no cóż, każdy z nas jest ulepiony z innej gliny i dlatego nasze radio ma taki ten swój urok. Każdy z prezenterów jest inny, uwaga, co nie znaczy ani lepszy, ani gorszy. I cóż mogę dodać? Mogę dodać jeszcze to, że wzajemny szacunek to jeden z fundamentów naszego radia, tego Radia Larmo i duża zasługa jest Gabi i Darka właśnie, którzy dają nam mnóstwo swobody w tym, co robimy i dbają o to, żebyśmy po prostu lubili tu być i to jest bardzo ważne. A pozytywna atmosfera, kochani, przekłada się na to, co słyszycie po prostu w głośnikach. I pięknie Ci dziękuję za te słowa, Georg. No i kto wie, może kiedyś, o właśnie, może kiedyś powspominamy te czasy dzisiejsze z mojej audycji na przykład, albo z audycji innych prezenterek i prezenterów. Ja jeszcze chciałam dodać, że Gabi i Darku i teraz bardzo dziękujemy właśnie za tę atmosferę taką, którą tutaj wszyscy w sumie kreujemy już, prawda? No i cóż, tutaj mam jeszcze jeden wpis, kochani, już, słuchajcie, audycja mała miała potrwać do 12.30, ale się przedłużyła, z czego się bardzo, bardzo ja osobiście cieszę. I za moment jeszcze przeczytam wpis od naszej prezenterki Ewy Figlarki.

A teraz pięknie witam naszą prezenterkę Ewę Figlarkę. Witaj Ewcie, Ewa pisze. Witaj Agnieszko, pozdrawiam serdecznie Ciebie oraz wszystkich słuchaczy na radiu. Ja też chciałam się podzielić. Masz rację, Aguś, ja też nie zapomnę babci, u której mogłam robić wszystko. Nawet wszystkie jajka swojskie z lodówki wyrzucić, łomatko, na podłogę. Jaka to była radość. No na pewno sobie wyobrażam, oczami wyobraźni widzę to. Dosłownie, Ewciu. Babcia pozwoliła niuni i tak przykład jeszcze podam, a Niunia, nazywała Cię Niunia, no proszę. I tak na przykład jeszcze podam inny, a tak jeszcze podam inny przykład. Na targ rano zawsze chciałam z nią pójść po świeże bułki i chlebek. Pomimo tego, że była to godzina 6 rano, babcia mnie ubierała i po cichutku szłyśmy. Ja miałam może 3 latka. Oj, to ty pamiętasz te rzeczy, popatrz Ewa. Ale te momenty pamiętam. Szkoda tylko, że moja babcia zmarła, jak miałam 5,5 roku, ale te piękne chwile, które częściowo pamiętam, są w moim sercu. Tylko moje na zawsze. Pozdrawiam. No pięknie, Boże, tak. No szkoda, że tak się ułożyło, że tak wcześnie straciłaś tą babcię, no ale jak są takie piękne wspomnienia, to w jakiś tam sposób naprawiają ten brak tej ukochanej osoby, bo babcie to naprawdę mają w sobie coś magicznego. Dziękuję Ci, Ewciu, że się podzieliła z nami, że podzieliłaś się z nami tymi swoimi wspomnieniami. Ja bardzo serdecznie Ciebie pozdrawiam, życzę Ci miłej niedzieli. Pozdrawiam również Twojego męża Marka i posłuchajmy, kochani, tej piosenki, jednej i drugiej, a za chwileczkę już niestety będziemy się żegnać.

Kochani, jeżeli chodzi o dzisiejsze audycje, to proszę, proszę, witaj Peter Myło. Peter przejmie ode mnie sterki i poprowadzi dalej ten piękny dzień, dlatego że za chwileczkę Peter. Pozdrowienia dla Ciebie i dla Gabi. Od 15 do 18 Samantha. Od 18 do 20 Darek poprowadzi listę przebojów i od 20 do 22 nasza Gabi Chorzowianka. Serdecznie zapraszam na tę audycję, jak również na audycję wszystkich naszych prezenterek i prezenterów. Kochani, reasumując dzisiejszą audycję, ja proponuję coś takiego. Kiedy jutro czy dzisiaj jeszcze staniecie przed lustrem, zatrzymajcie się na sekundę, spójrzcie sobie głęboko w oczy i podziękujcie tej osobie w odbiciu za wszystko, co przeszła, za każdą burzę, którą przetrwała, za każdy moment radości, który wywalczyła. Ja Wam dziękuję za ten wspólnie spędzony czas i czynny udział w audycji. Życzę pięknej niedzieli i do usłyszenia. Kłania się Agnieszka i już za chwileczkę łączę się z Peterem. Peter, ja Tobie życzę fajnej audycji i dla Ciebie piosenka na dobry początek, jak również tą piosenką żegnam się z Wami, drodzy słuchacze. Dziękuję raz jeszcze.

0: Radia w Keln. Prowadzi Peter.
1: No i witam bardzo serdecznie już w te popołudniu, bo już popołudniu mamy, minęła godzina 12 i też minęła godzina 13. Witam was, Peter w Keln. Tak, na chwileczkę oczywiście do obiadu, żeby wam lepiej smakowało. Ale jak na początku, piękne dzięki. Wielkie dzięki Agnieszce za fajną audycję, richtig fajnie to zrobione. No i muszę wam powiedzieć, że no nie chciałbym prędzej się tam dawać znać, że tu jeszcze pogrom, bo Agnieszka to fajnie robiła, nie? Podobało mi się, ciekawe. No i jak to powiedzieć? No co ja by na dziocha denerwował? Ja, no niech się dziocha fajnie porobi, jak skończy, to ja potem troszkę inaczej, żeby wam obiad lepiej smakował, nie? No bo powiem wam szczerze, przy tej audycji, co Agnieszka miała, no to trzeba richtig pomyśleć, nie? Trzeba pomyśleć, o czym to wszystko jest, ja? Bardzo interesująca audycja, za którą też pięknie dziękuję i Agnieszce życzę oczywiście fajnej niedzieli. Tym wszystkich, co zostali, no to fajnie was jeszcze witam, tym, co idziecie na obiad, to życzę wam smacznego, wszystkiego dobrego, no i moja Kennedy zaś się też spotkamy. Zo, moi drodzy, tak, zlekša trochę, przypomnijmy się troszkę stare szlagry, jak to dawniej było, nie tam lata 50, absolutnie nie, ale takie, co już dawno są na listach szlagrowych. Ja, co tu mamy? Ja, liebe tausend als eine Nacht i już do was. Oczywiście, jakbyście chcieli co innego posłuchać, dajcie znać, jak mam, to zaraz na moja lista wleci.

0: moi drodzy, liczę, że przy takiej piosence nie zderkuj się, to dopiero kluski smakują, co? A takie z dziureczką, driny, trochę zołzy, w tej dziurce jeszcze zołzy, nie do tego jeszcze jakieś fajne kitko od kaczki, albo od królika, albo od puty, od gęsi. To ja by ta piosenka mógł 4 razy grać i przy tym tak fajnie coś zjeść. So, a następnie co chciałem szybko powiedzieć wam, żeby was dalej nie szterować, nie napisałem do kiedy da grą, bo po prostu, no ja, jak będzie się was skończyć, to skończę. A teraz już Alon Chris.
1: Ja du hattest es raus.
0: Za chwileczkę jeszcze mam tu Baby Blue, ale już inni wykonawcy.

Następny koncert też się zaczyna od Baby, ale już coś całkiem innego. Patryk Linne. No i wiadomo, Niki z Bajerów.

Zobacz, drodzy, a tak przy niedzieli między nami, nie? Wiedzieli się już swoim najbliższym żonie, mężowi, jeśli będziesz kochać cię, kochanie, nie? Coś takiego. Jak nie, to jeszcze macie ta szansa zrobić, więc nie ma nic takiego. Po prostu kocham cię, kocham cię, jeśli będziesz. A do tego za chwileczkę ciepna jeszcze fajny kawałek.

Oczywiście nie może być niedziele jak Jotuge Grom, żeby o kiedyś frelce kwiatków nie dał, bo tak nie wolno. Also do wszystkich dziewczyn, które teraz są rady larwo, dyszeńste rozo of the world, te najpiękniejsze róże na świecie, ja wam już posyłam. A przyniesie wam te róże Franz Bauer.

Co, moi roztomili? No, jeszcze troszkę posiedzimy, bo... No ja też muszę iść na ten obiad, prawda, do trzeci tutaj nie będę siedział, ja, ale nasza koleżanka przyjdzie. Ale co, to widzimy jeszcze Georga Skellu, który już pojął. On już pojął, nie? Po naszemu pojął, pociopał, no i jest mu dobrze, ja. Georg Skell pisze, witam Peter, ale ty lubisz robić niespodzianki. Fajnie, że jesteś, dopiero się teraz melduję, bo jedliśmy w obiad. Oczywiście kluski były, i no bez dziury. Aha, te dziurki to na zołza mają być chyba. Fajnego grania życza, napisał Georg Skell. Georg, tak szczerze powiem ci, kiedyś taka prawda jest, że kiedyś miałeś taka audycja o tych kluskach i no ja i roztomajcie to wychodzi, że te dziurki, po pierwsze to nie jest ode mnie, tak ludzie pisali, jedni gadają, że te dziurki to jest richtig na ta zołza, ja. Ja powiem tak, jak jedno do tej dziurki nalejesz ta zuza, wiele tego jest, to i nic, ja? Drudzy piszą, że te dziury to jest takie upiększenie, że to fajnie wygląda ta kluska i że lepiej smakuje, ja? Bez toż nie będę się spierał, może i tak jest, że ta kluska lepiej smakuje, ja? Ta zuza tam driny jestem w środku. Czekajcie, co wyczytał w internecie, że to niby jest tak, że ta zołza do tej dziurki przyjdzie, ale według mnie to jest wszystko, ludzie piszą co chcą i robią co chcą. Moje zdanie osobiste jest takie, że jak ja kluski robię, a muszę powiedzieć głośno, przeważnie ja robię kluski, ja, moja Gabi się cieszy, jak ja robię kluski, moje dzieci też, nie? Więc ja zawsze też te dziurki robię. Jakoś mi to się podoba, fajnie to wygląda, no i chyba to lepiej smakuje. To jest oczywiście takie złudzenie, bo to jest nieprawda, że lepiej smakuje. Ta kluska jest ta sama, czy z dziurą, czy bez dziury. Ale teraz mam do was pytanie, ja? Nie o kluskach, ale o czymś innym, ja? Czekajcie, za chwileczkę pytam się was coś bardzo ważnego. Amore Blue i piosenka Amore Blue.

Moi rozstawieni, moje pytanie jest takie. Na przykład, jak się w domu zgrzejecie fajny kawałek wosztu, nie? Jak końce kiełbasy zgrzone na ciepło. I teraz tak, mocie też fajną musztardę, fajny zęft, nie? Mocie nóż i widelec. No i kryjecie się ta kiełbasa, tunkocie do zęftu i jecie. Numer jeden. Numer dwa. Ta sama kiełbasa, bez widelca, bez noży. Bierzecie do ręki, potłukacie i ugryziecie, nie? Moje pytanie, kiedy jest lepsze? Kiedy wóz smakuje lepszy? Ten ukryty tym nożem, albo ten ugryziony? Ja? Co? To jest, ten wóz jest ten sam, ta kiełbasa jest ta sama. Chodzi tylko o to, albo ta ukrotu, albo ta ugryziono. Kierową lepiej smakuje. Co? A teraz już witam i pozdrawiam Gintra. Halo Ginter, schönen guten Tag. Jest der Kusia, Ginter mnie tu opierniczył. No ale co zrobić, tak to niekiedy też jest ja. Ginter pisze, patrzcie, słuchajcie, jak Peter przekazuje piękne róże dla pań, których nie ma. A jak on miał urodziny, to uciekł w synodal, żeby pozbawić słuchaczy przekazania mu życzeń. A ja jednak zrobiłem mu na złość i te życzenia przekazałem na ręce chorzowianki, napisał Günther. Günther, piękne dzięki, wielki, wielki Bóg zapłać. Nie wiem, no to wie, Jurzek dwa razy się podziękował, ale jeszcze zrobię to trzeci raz. Tym wszystkim, którzy nie było was, a żeście wie, życzenia urodzinowe składali, jak mnie nie było na radiu. Piękne, piękne dzięki, wielki Bóg zapłać za wasze życzenia do mnie, za pamięć o mnie. Ja i życzę wam richtig wszystkiego, wszystkiego dobrego. Przede wszystkim, wszystkim dużo, dużo zdrowia. Jeszcze raz wszystkim dziękuję za życzenia. So, a teraz już do California, komm und schenk mir deine Liebe. A za chwileczkę ciekawe, co napiszecie o tym woście, który lepiej smakuje.

So, więc moi drodzy, ja tutaj wartko jedno wejrza. Georg Skelny pisze tak. Peter, wóż to bez noża i widelca po prostu ugryziono i bez musztardy, bo chce smakować ten wóż, a nie musztarda. Napisał Georg. No, może racjo, richtig, taki ugryziony, wóż taki fajny, wóż ugryziony, a jeszcze swojski, taki ci powiem, richtig. To jest właśnie to. No toż, no okej, okay, ja powiem, prawda. Ja też najpierw wiem bez musztardy, nie? Bo to musisz go wysmakować, jaki jest dobry. Ale potem troszkę tam zawsze się tego zymptu kapna, ja. Ale ja takie coś, wiadomo, jesz w domu, bo to, no ja po swojemu się to je taki, chycisz taki knewel wosztu do rynki. No i się zjesz. So, ja, pytanie odpowiedziane za to, żeś prawdą odpowiedział i tak to jest. Azo, Costa Romantica i Di Silvanas. So, moi drodzy, odejmę jeszcze dwie piosenki i no ja tak by to na ten krótkie spotkanie było.

Ja, zespół, nie zespół, no Nick P, Das Me, David on Do. No ta piosenka ją sobie musiał puścić, bo muszę mu powiedzieć, jak to wczoraj Georg Kelpano Peter, po urlopie jest już zaś przed urlopie, więc Georg, richtig 6 tygodni, ungefähr 6,5 tygodnia i nad morzem zaś się, nie może będzie się widziało, nie? No, Morze Czerwone, takie fajne, no. Okej. Okay. So, Günther, hallo Günther, po raz drugi Günther pisze i zaś będę pysk parzył na temat wusztu. Gdybym ja siedział przy jednym stole z tym panem, co taką tonka kiełbasa we słoiku, tunko kiełbasa we słoiku z musztardą, to ja bym już tej musztardy nie wziął, bo to jest niehigienicznie dla drugi. I co ty na to? O tym nie pomyślałeś. Moment, Günther, spokojnie, spokojnie. Ja nie powiedział, że tunkom ten wóźdź we słoiku. Absolutnie nie. Bo do mnie takie coś też jest niefajne. Jest to po prostu niefajne. Ja się ta musztarda dum na talerzyk i się tunkom na moim talerzyku. Ja. A musztarda oczywiście się wezna łyżką ze słoika na talerzyk, a nie tunką we całym słoiku. Nie, tego ja nie powiedział. Ja się potunką na moim talerzyku, Günther, halo. No, więc. Więc nie ma sprawy, Günther. Okej. Okay. Dobra. So, moi drodzy, przedostacie kącek. Oczywiście też będzie o wodzie i o łódkach. I ein weißes Boot, Fantasy.

Zo, moje rozdomy na koniec jeszcze napisała słuchaczka. Witam i bardzo pozdrawiam. Słuchaczka pisze, witam i pozdrawiam wszystkich, przede wszystkim ciebie. Muszę powiedzieć, że cię podziwił za te twoje pomysły i gotka. No jest, Rkusia, tak troszkę. No. Zajrzeć mnie do śmiechu zmusił z tym wosztem. Toż, ale tyś do śmiechu napisze. Ja dawni to, żech jadła woszt do ręki i ugryzła. Teraz na starość to jem bardziej inteligentnie. Aha. Nożem i widelcem, ale nie z kuli dorosłości, ale z kuli tego, że się boję, że mój gibi zostanie na tym włoszcie wisieć jak ugryza. Ha, ha, ha. No ja, fajny dzieli do słuchaczy i ciebie napisała słuchaczka. Ja, moi drodzy, no niestety tak też może być, ja bez toż, dajcie pozor na wszystko. Ja bym życzę jeszcze richtig fajnej niedzieli. Ja, moja koleżanka Agnieszka już powiedziała, kto sam będzie grał, więc już za chwileczkę przyjdzie nasza koleżanka Samantha, potem nasz kierownik, a potem nasza kierowniczka. No i oczywiście od jutra, od nowego tydnia zaczynamy na nowo. Zapraszam na wszystkie nasze audycje, które polecam. Zo. A na teraz tym, co się bierą do jedzenia, tak, jo, niech to wszystkim jeszcze życzę smacznego i do zajść.

Słuchasz Radio Alarmu. Za mikrofonem Samantha.

Dzień dobry, kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w to niedzielne popołudnie. Witam wszystkich słuchaczy z kraju, spoza jego granic. A kochani, witam bardzo cieplutko wszystkich od A do Z. No, jak słyszycie, kochani, mam nowy podkład. Bardzo mi się podoba. No i bardzo oddaję moje obecne, kochani, samopoczucie. W każdym razie, moi drodzy, jest niedziela 2026 roku. Mamy 20 września. Dziś imieniny obchodzą nietypowe imiona: January i Konstancja. Dla dzisiejszych solenizantów i jubilatów, którzy mają swoje święto, życzę wszystkiego najlepszego, dużo szczęścia, zdrowia, pomyślności, spełnienia wszystkich marzeń, dużo miłości oraz błogosławieństwa Bożego. No i tradycyjnie, kochani, do życzeń dołączam prezent muzyczny.

to był prezent muzyczny dla dzisiejszych solenizantów oraz jubilatów. Kochani, mamy godzinę 15:10. Niektórzy o tej godzinie zasiadają do obiadu, a niektórzy są już po obiedzie i zasiadają do kawy. Jednym i drugim, kochani, witam, życzę smacznego, kochani. No i cóż, moja playlista jest tradycyjnie, kochani, a co będzie, no to posłuchacie w każdym razie. Na konsolkę serdecznie zapraszam. Możecie prosić o swoje ulubione utwory, jeśli takowe będę posiadała. Na pewno je, kochani, zagram, a jak nie, no to będzie jakiś zamiennik. A póki co, kochani, na dobry początek, bo miłość bywa ślepa i druga piosenka Dobrze gram.

Rolę kobiety, która sobie radzi. Uśmiech mam wyćwiczony. Prawie nikt już nie widzi, ile kosztuje mnie każdy kolejny dzień.

może kiedyś przyjdzie taki dzień, że nie będę musiała nic udawać, że ktoś spojrzy głębiej niż na

zobaczysz kobietę, która wszystkim mówi: u mnie dobrze jest. Nie uwierz od razu, bo czasem najlepszymi aktorkami życia są te, które najbardziej potrzebują, żeby ktoś zapytał: a jak naprawdę się czujesz? Dobrze gram.

Witam, kochani, ja już bardzo cieplutko witam pierwszych gości na konsolce. Tradycyjnie są nimi nasza Agnes i Szwendacz. Witam was serdecznie, pozdrawiam, życzę miłego popołudnia, no i życzę pysznej kawusi, no i czegoś do tej kawusi słodkiego, jak macie. A napisali tak, kochana, witamy cieplutko, serdecznie, pozdrawiamy ciebie z Wilkiem, Gabi z Darkiem, całą załogę Radia Larmo, Polonię, chorych, samotnych i wszystkich słuchaczy, a tak szczególnie Basie z Jurkiem. Życzymy miłego popołudnia, smacznej kawki i wspaniałej zabawy. Piosenek nie zmieniamy, ja kusiole śle, a szwendacz piwko, soczek i kolorowe klamerki smok. Znowu zero zaskoczenia, kochani, nutki naszykowane, I love you i po drugiej stronie lustra, a ode mnie w podziękowaniu za wpisik poleci piosenka Życie pisze nas. Buziaki.

그건 이 뽑기처 언니의 마 이렇게 소펜나 건설 그 이따 그하니 없어 보게 또 요소 어트 길고 머리가 우리 지인이 될까 머리 그 소시 뒤에서 자취 뭐 그래 비싸지 나 건설 그 저상이 odnoszę wrażenie, że gramy jak pilot na radyjku. A przecież tak niewiele potrzeba, żeby cokolwiek, kochani, napisać. I nam będzie przyjemnie i pewnie pozostałym słuchaczom również. No dobrze, kochani, jedziemy. Historia dwóch serc, nie wracaj już i piosenka trzecia. Dziękuję Ci, mamo.

0: Dziękuję ci.
1: Za wszystkie dni.
0: Dziękuję ci.
2: Radio Larmo gra 24 godziny na dobę. Legalnie. Na serwerze nadawczym portalu Loud FM, które pokrywa niezbędne koszta licencji GEMA i GOE.
3: Słuchasz Radio Larmo. Radio, które gra dla nas w internecie.
4: Kochani, kolejne piosenki w ciszy, tam gdzie zaczęło się wszystko i trzecia, tato, nie mamy czasu.

No to kochani, tato, nie mamy czasu. Piosenka bardzo okrutna, kochani, ale niestety bardzo często tak właśnie jest. No i kochani, witam na konsolce ponownie Agnes i Szwendacza. Kochana, pięknie grasz, ale my namieszamy. Poprosimy zagrać dla wszystkich słuchaczy Daro X Music w Ogrodzie Marzeń. I Michael Bolton, i tutaj jest, kochani, tytuł. Ślicznie dziękujemy, serdecznie pozdrawiamy. PS, boją się pisać, haha, powiedz, że po łapkach nie bijesz. No właśnie, zacznę chyba bić po łapkach, że nie piszą. No ale cóż, no nic nie poradzimy na to, kochani. Na razie gramy, a co będzie dalej? Zobaczymy. Nutki już naszykowane, a ode mnie dla Was w podziękowaniu za wpisik poleci piosenka Kiedy patrzę na Ciebie, buziaki.

Takie piękna piosenka, kochani. A ja witam na konsolce już bardzo cieplutko Gabi i Darka. Witam Was serdecznie, pozdrawiam, życzę smacznej kawki i miłego popołudnia. Ja, kochani, tylko wspomnę, że o godzinie 18 za sterami Radyjka zasiądzie Darek, poprowadzi listę przebojów, a o 20, kochani, zagra nasza Gabi Chorzowianka. Na ich audycję już wszystkich serdecznie zapraszam. A cóż to napisali? Już, kochani, czytam. Mamy niedzielę z parasolem, więc fajnie jest spędzić popołudnie w domu przy dobrej kawie, a w tle nam radio Larmogra. Witamy i serdecznie pozdrawiamy Ciebie, Sami, Twojego Irka, słuchaczy od A do Z ekipę radia, a jak nas słucha Agnes i Szwendacz, to ich też gorąco i serdecznie pozdrawiamy za czekoladki dla Majka, kolorowe klamerki, złocisty napój z pianką na dwa palce. Dziękujemy. Sami, dołącz proszę coś dla serca, za co dziękujemy i do zaś. Coś dla serca. Wydaje mi się, że większość moich piosenek jest właśnie, kochani, z serca, dla serca. Myślę, że Wam się spodobają. Pierwsza piosenka do Waszego wpisiku poleci coraz bliżej. No właśnie, kochani. A druga piosenka nosi tytuł Gdzie jest niebo? Kochani, pozdrawiam Was serdecznie.

0: Darku, Szwendacz z Agnes, pięknie wam dziękuję.
1: Tysiącem lamp, a noc malowała na szybach znak.

ja na konsolce bardzo cieplutko widzę po raz trzeci naszą Agnes i naszego szwendacza. A kochana, ślicznie dziękujemy Gabi i Darkowi za pozdrowienia. Poprosimy, zagraj Jerzy Połomski, Kodeks i Jacek Lech, Magia Słów. Dziękujemy, Smok. Podziękowania i pozdrowienia poleciały, na pewno są odwzajemnione, jak zawsze nutki naszygowane. No i kochani, Kodeks, Magia Słów, a później ode mnie w podziękowaniu za wpisik piosenkę z mojej playlisty. Nie mam do kogo wrócić. Buziaki.

Jeśli jest góra, to trzeba na nią wejść. Jeżeli woda, przepłynąć. Jeśli cierpienie, to je milcząco znieść. Jeżeli człowiek

Ujeździć trzeba je, jeżeli długi. Zapłacić, jeśli są skarby. To się dowiedzieć gdzie, jeżeli przyjaźń nie stracić. Jeżeli trąbka w szeregu trzeba być. Jeśli są goście, powitać. Jeśli jest wino, do dna ze smakiem pić. Jeżeli miłość, nie pytać.

kolejne piosenki lecą do Wrocławia, do Agnes i do Szwendacza. Będą to piosenki Hej, dobrze, że mam Ciebie tyle lat, a ode mnie dla Gabi i Darka w podziękowaniu polecą Marzenia. Tak więc dla Was dwie nutki. Jacek Szybski i Wskaźnik.

Samotność ma codzienną, zwykłą twarz. Gdy spotkasz ją, to już przegrana gra. Nie masz z nią żadnych.

na konsulce bardzo ciepło witam Georga Sken. Witam Cię serdecznie, pozdrawiam. Życzę miłego popołudnia. A Georg napisał: witaj Samanto, fajnie znowu Cię słyszeć. Myślę, że nie odbiegnę od Twojego stylu, jeśli poproszę o piosenkę Zegarmistrz Światła Purpurowy Tadeusza Woźniaka. Pozdrawiam serdecznie i życzę Ci udanej audycji. Georg Sken. Nawet gdybyś, wiesz, odbiegł od mojego stylu, to i tak nutka byłaby puszczona, jeśli tylko takową bym posiadała. Cieszę się właśnie z tego, jak ktoś prosi o konkretne piosenki. Wtedy czuję się, że jesteśmy tu Wam potrzebni. Oczywiście cieszę się, że jesteś. Nuteczka naszykowana. A ode mnie dla Ciebie w podziękowaniu za wpisik poleci piosenka Z pustymi dłońmi.

0: stacja.
1: Polska stacja.
0: Polskie radio internetowe.
2: Radio Larmo.
3: Polska stacja. Stacja.
4: A już teraz, kochani, bo ty jesteś miłością mojego życia. Dziękuję ci, tato. I trzecia nutka. Jedna noc.

A ja ponownie na konsolce witam Gorga Skellen. Mówisz, że cieszysz się, jak ktoś prosi o zagranie jakiejś tam piosenki. Skoro tak, to poprosiłbym jeszcze o takie tango Burki Suflera. Myślę, że i innym słuchaczom będzie się podobała. Dziękuję, Samanto, i już teraz życzę Ci miłego wieczoru po zakończeniu audycji, a jutro dobrego startu do nowego tygodnia. Georg Skellen. Tak, cieszę się właśnie, bo wtedy wiem, że komuś coś się podoba. No, skoro prosi, to znaczy, że przynajmniej albo jemu, albo dla osoby, ta osoba, która otrzymuje piosenkę, właśnie słucha takiej melodii. Ja tobie też pięknie dziękuję, życzę miłego wieczorku, a jutro, no właśnie, startu do nowego tygodnia bardzo pięknego, chociaż pogodowo nie bardzo się zanosi, ale może u Ciebie będzie lepiej. Takie tango już naszykowane, a ode mnie w podziękowaniu za wpisik poleci piosenka Moja szansa na życie.

i kolejny wpisik od Agnes i Szpendacza. Kochana, ślicznie dziękujemy za piękne dla nas piosenki Silski Wskaźnik. Poprosimy zagrać dla siebie Natalia Kukulska, Dłoń i to, co w serduszku ci gra cmok. To były nutki od Gabi i Garka. Ja je tylko po prostu wybrałam i puściłam. No dobrze, piosenka Dłoń już jest naszykowana. I co mi w duszy gra, kochana? Jest dużo takich piosenek, które mi bardzo pasują. Poleci jedna z nich, akurat taka, którą tu mam na swojej playliście. Za daleko od ciebie, taki nosi tytuł, to będzie notka w podziękowaniu ode mnie również dla was za wpisik. No i powolutku, powolutku, kochani, zbliża się czas, kiedy będziemy się powolutku żegnać.

No i kochani, ostatni wpisik mam na konsolce. Jest on od Agnes Szpendacza. Kochana, ślicznie dziękujemy za piękną audycję i piosenki. Serdecznie pozdrawiamy wszystkich słuchaczy za pozdrowienia. Ślicznie dziękujemy. Życzymy miłego wieczorku, a jutro pięknego startu w nowy tydzień w zdrówku. Mów, kiedy zagrasz. Już tęsknimy piosenki z twojego kuferka. Ode mnie kusiole lecą, a od szwendacza piwko, soczek i czerwone klamerki dla szefostwa. PS, czekoladowe buziaki dla bajtelka. Ja się tylko zastanawiam, kto będzie tego bajtla wiecznie mył po tych czekoladkach. No właśnie, kochani. Więc tak, do waszego wpisiku inicjały naszych imion poleci, a w podziękowaniu za wpisik piosenka Być z Tobą, choć przez kilka małych chwil. Buziaki!

No i moi drodzy, czas na podziękowania. Już Darek tupta, tupta, są, kochani, koło komputera. Czeka na wejście na godzinę 18, więc kochani, nie czekamy. Pierwsza piosenka, nikt nie widzi ile dźwigasz, poleci dla tych, co się dzisiaj wpisywali. A byli to, kochani, Agnes i Szwendacz, Georg, Gabi i Darek. Kochani, ta piosenka jest właśnie dla Was w podziękowaniu za wpisiki.

0: No i kochani, teraz piosenka, nutka w podziękowaniu dla wszystkich cichaczków, którzy po cichutku słuchali mojej audycji, a nie pisali nic. Wam również pięknie dziękuję. Piosenka nosi tytuł Jeszcze raz.
1: Myślałam, że już nie potrafię, że po tylu burzach nic we mnie nie zostało. A jednak oddycham, a jednak jestem.

A jeśli kiedyś spojrzę wstecz, nie powiem, zmarnowałam lata. To była droga, która zaprowadziła mnie.

0: kochani, moja audycja dobiegła końca. Pięknie dziękuję za wspólnie spędzone 3 godzinki. Dziękuję za wpisiki, kochani. Dziękuję za to, że jesteście. Kiedy zagram? Nie wiem jeszcze. Sprawdzajcie ramóweczkę, wtedy będziecie pewni, kiedy gram. A póki co, no, ja Wam życzę milutkiego wieczoru, teraz z naszym Darkiem, potem z naszą Gabi, no i pięknego całego przyszłego tygodnia. W zdrówku, kochani. No cóż, moja pożegnalna piosenka, tradycyjnie do zobaczenia. Ja wszystkim mówię już do usłyszenia, pa.
1: Cichy wieczór.

0: Zapraszamy.
1: No to zapraszamy, bo dla Was tutaj na Larmu gramy i opowiadamy ciekawe tematy dzisiaj w niedzielę 20 września już od godziny 11. Dzień dobry, dobry wieczór ze studia w Mainecagen. Witam Was, Darek. Zapraszam na kolejną naszą radiową listę przebojów i tak jak właśnie mówiłem, niedziela 20 września i program dzisiejszy Radia Bogaty od godziny 11, audycja tematyczna, którą poprowadziła dzisiaj w niedzielę Agnieszka w lustrze czasu, a później nie wytrzymał po tej audycji i musiał troszeczkę zagrać nam do obiadu kolega Peter z Kölnu. No i teraz 3-godzinną swoją audycję poprowadziła dla nas koleżanka Samantha. Za tę audycję pięknie dziękujemy. I zapraszamy do dalszej części słuchania, dalszej części naszej ramówki słuchania dzisiejszego dnia Radia Larmo, bo za chwileczkę nasza radiowa lista przebojów numer 237, może i małe co nieco od Darka, a później od godziny 20 zagra dla nas Gabi Chorzowianka. A ja Wam się dzisiaj przyznam do czegoś. 10 minut przed wejściem na antenę, na radio. Ja Darek kawę jeszcze pił, drugą, po obiadku taką fajną kawę. A że Darek słodki chłopak jest, dobrze słodzona ta kawa. Jest teraz małe bagienko na stole. Klawiatura, nie wiem czy da się uratować, zaczyna się po prostu kleić. A kawa jest wszędzie, nawet na wynikach listy przebojów. Kartka mokra, ale postaram się jakoś tą listę poprowadzić, choćby z pamięci. Boję się tylko jak to, bo na razie to jeszcze świeże są, że tak powiem, te ślady, to bagienko, jak to zacznie schnąć i wszystko się kleić, to będzie ciekawe. Także od Gabi dzisiaj opiernicz na pewno dostanę, bo będzie słodko. Od cukru w kawie. A teraz w podziękowaniu za dzisiejszą audycję, Samanto, dla Ciebie. Bo jakbym Wam trzem wszystkim zagrał, to trochę by czasu zeszło, a my przecież spotkaliśmy się, by posłuchać listy przebojów. To dla Samanty, za 3 godziny fajnego grania. Zaśpiewa bardzo fajna piosenka, taka z nowości. Alarmierz. Może woła Twoje imię. Proszę bardzo, piosenka dla Samanty, a później już przechodzimy na naszą radiową listę przebojów, która do głosowania jest zamknięta, bo my teraz będziemy poznawać wyniki Waszego głosowania.

I okej, przechodzimy więc do naszej radiowej listy przebojów. Jeszcze raz wielkie dzięki dla Agnieszki, dla Petra i dla Samanty. I jak na pewno nasi wierni słuchacze, a i nowi pewnie zauważyli, pewnie to też już, że tu na radiu każdy gra trochę inaczej, więc każdy z Was słuchaczy znajdzie coś miłego dla siebie. A na naszej radiowej liście przebojów, piosenki, utwory, które wy właśnie słuchacze zgłaszacie, więc to też można powiedzieć lista, którą wy przygotowujecie, a Darek tylko prowadzi. Wasze głosy w tym tygodniu, no powiem szczerze, malutko głosów było, mało, nie wiem co się dzieje, nie wiem. Żeby potem nie było płaczu, że zgłosiłam piosenkę, a ta piosenka spadła z listy. No jak nie przychodzisz, nie głosujesz, nie zgłaszasz kolejnych piosenek, to jak? To jak ma być? I tak na przykład, nie wiem kto zgłosił te piosenki, ale one niestety naszą radiową listę przebojów opuszczają. Mamy ich dwie. Jedna opuszcza naszą dziesiątkę i jedna czekała w poczekalni na więcej głosów, nie doczekała się, ale my możemy ich posłuchać w całości, bo fajne są. Golec Orkiestra, bo lato rozpala i zespół bez nazwy Czerwonych Korali Sznur. Te piosenki dzisiaj opuszczają naszą radiową listę przebojów.

0: I już zaczynamy aktualną naszą radiową listę przebojów, numer 237, ale ja bym chciał się zwrócić jeszcze do tych ludzi, którzy publikują na przykład na Facebooku piękne zdjęcia grzybów. Kochani, przestańcie pokazywać te kosze pełne borowików, prawdziwków, a już szczególnie wielkich kani albo sów, jak to się niektórzy nazywają. Przecież posłuchajcie, po co wy idziecie do lasu? Narażacie się na kleszczowe zapalenie mózgu, na pobłądzenie, utonięcie w bagnie, kradzież auta, gwałt, walkę z dzikimi zwierzętami, przygniecenie przez stare spróchniałe drzewo, weekend we wnykach, pomylenie z dzikiem przez człowieka z licencją na zabijanie tych dzików, rozrywanie przez niewypał, nie wspominając już o takim nieludzkim wstawaniu o 4 nad ranem, żeby pojawić się w lesie i inni, żeby was nie ubiegli. Przestańcie, nie pokazujcie tych zdjęć, nie chodźcie do lasu, zostawcie grzyby w spokoju. A mówię to tak trochę z zazdrości, bo u nas psińco. Okej, nasza radiowa lista przebojów. Jedna piosenka jako nowość na liście w dziesiątce. Tak jak słyszeliśmy, dwie piosenki listę opuściły, trzy nowości w poczekalni. To tak ze statystyk. A teraz, no cóż, możemy zaczynać prezentację, kto i na którym miejscu. Zaczniemy oczywiście, jak to zawsze jest na listach, ja chyba na wszystkich. Zaczniemy od miejsca 10 aż do miejsc na podium. No to odpalamy, zaczynamy.
1: Pięć, cztery, trzy, dwa, jeden! Lista przebojów! W Radiu Larmo.

0: Lista przebojów w Radiu Larmo. 10.
1: Dwa oczka w dół, z 8 na 10. Paweł Silksteiner, Kasiu, tylko z tobą.

0: dziewiąte.
1: Miejsce dziewiąte i czwarty tydzień na liście. Sylwia Czewiecka, Zatańcz jeszcze raz.

0: Radio Larmo gra 24 godziny na dobę. Legalnie na serwerze nadawczym portalu Loud FM, które pokrywa niezbędne koszty licencji GEMA i GVL.
1: Słuchasz Radio Larmo. Radio, które gra dla nas w internecie.
2: I witam pierwszego gościa na mojej audycji, na audycji Lista Przebojów, bo tu konsola też jest otwarta. Zbyszek Halemba z Rudy Śląskiej. Ja na temat poruszony, drażliwy temat grzybów, Zbyszek pisze: dzień dobry szefie, najlepiej iść na targowisko grzybów od liku, bez kleszczy. Nie nachodzimy się, nie spotkamy dzika, a i grzyby bez robaków, a ceny przystępne. Szefie, pozdrawiamy serdecznie ciebie, jak i wszystkich słuchaczy, DJ oraz szefową, a my słuchamy dalej, dzięki. Za pozdrowienia pięknie dziękujemy, a co do właśnie tych grzybów, to ty popatrzyłeś się, powiedziałeś nam, Zbyszku, tak od strony tych, którzy lubią jeść grzyby. Ja, bo są, można powiedzieć, dwa gatunki ludzi. Jedni, którzy uwielbiają zbierać grzyby, bo ja powiem ci, że jestem w tej kategorii, tak? Bo idziesz do lasu, nie ma, a tu jeden jest, drugi, o, tu. I wiesz, jaka to jest radość, jaka przyjemność, jakie to jest zdrowe, właśnie taki spacerek, bo nie mówię o hurtowym zbieraniu grzybów, bo tacy ludzie to mnie też osobiście wkurzają. Widziałem dzisiaj na Facebooku zdjęcie, gdzie dosłownie chyba z 10 skrzynek grzybów było. No to już chyba lekka przesada. Bo i też jest druga grupa właśnie tych, którzy lubią grzyby i jeść. Ja taki sosik z własnych grzybów, poezja. Ja tak szczerze mówiąc, Zbyszku, nigdy na targowisku nie kupowałem grzybów, bo aż takim konoserem smakowym grzybów nie jestem, a zawsze chcę wiedzieć, co zebrałem. I też taki ze mnie grzybiarz jest, że jak grzyba nie znam, to go zostawiam w lesie. Nie targam go do domu, żeby przez jednego grzyba zepsuć sobie wszystko, cały zbiór. Choć raz mi się chyba w życiu trafiło. Ja połakomiłem się, jeden grzyb zabarwił wszystkie na taki czarny kolor.

0: nie dało się tego jeść. Przynajmniej oczy już nie mogły na to patrzeć. Nie wiem, co z żołądkiem, bo nawet nie próbowałem. Natomiast ja i takie zdjęcia też ostatnio widziałem, kani czy sów, jak to niektórzy nazywają. O Jezu, co ja bym dał za to, żeby zjeść taką kanię w bułeczce z w jajeczku. Lepsze niż schabowy. Ale okej, my zebraliśmy się tutaj nie po to, żeby rozmawiać jak grzybiarz z grzybiarzem, tylko posłuchać naszej radiowej listy przebojów. Pozdrawiamy wszystkich grzybiarzy z Rudy Śląskiej i okolic i wracamy do naszej listy przebojów, do miejsca 8. Golden Mix, kochaj z całych sił.
1: Tak,

0: siódme.
1: Z miejsca piątego na miejsce siódme Mariola i Piotr. Szczęście to chwila.

0: szóste.
1: I piosenka, która trafia na listę prosto z poczekalni, trafia na miejsce szóste, duo Koral, Miłość o nic nie pyta.

0: piąte.
1: Miejsce piąte, a siódmy tydzień na liście Leszek Filec, Hejo Polka.

0: Zanim przejdziemy do naszych piosenek z tych na podium, czyli trzy pierwsze miejsca, to witam Georga. Dzień dobry. Dobry wieczór, guten Abend. Witam kierownika tego zamieszania, ale dajecie czadu dzisiaj w tym radiu. No, troszeczkę się tutaj nas, od samego przedpołudnia trochę nas się tutaj pojawiło i mam nadzieję, że się podoba muzyka, którą wam prezentujemy. A ja mam załączone radio od 11.30. Fajnie, Georg. Co do grzybów, to wszystkie są jadalne, z tą tylko różnicą, że niektóre jeden raz. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy, Georg z Köln. Ja, Georg, z grzybami to właśnie tak ja czasami tak jest, że trochę ostrożności nie zaszkodzi. Bo ja, w najgorszym przypadku, tak jak mówiłeś, mogą być jadalne tylko raz. W tych słabszych przypadkach po prostu nie da się tego zjeść, tylko gębę wykrzywi i człowiek od razu odrzuca, bo jedzie goryczką na przykład. Ja na przykład nigdy nie zbierałem grzybów z blaszkami, oprócz kani i oprócz opieniek. A tak wszelkich grzybów blaszkowatych unikam. Ponoć to jest pierwsza zasada dobrego grzybiarza albo początkującego nawet grzybiarza. Choć ja naoglądałem się ostatnio właśnie na Facebooku, że ludzie rydze zbierają. Jakoś ten grzyb mnie nie przekonuje, a podobno bardzo smaczny. Ale ostrożności nigdy nie zaszkodzi i tak jak moja babcia czy też dziadek mówili, zbierasz grzyby, to zbieraj tylko i wyłącznie te, których jesteś pewien. Resztę zostaw w lesie, niech inni jak chcą je zbierają. Albo nie zbierają ci, co zdrowy żołądek mają, nie? Okej, lecimy z naszą radiową listą przebojów. Georg, pięknie ci dziękuję za wpis. Życzę jeszcze miłego wieczoru z muzyką płynącą z Radia Larmo. A przed nami miejsce trzecie, a na miejscu trzecim, trzeci tydzień na liście i awansik z miejsca czwartego na trzecie. Jest to Mariusz Kalaga i Bernadeta Kowalska. Ta najważniejsza chwila.
1: Trzecie.

0: Radio Larmo gra 24 godziny na dobę. Legalnie na serwerze nadawczym portalu Loud FM, które pokrywa niezbędne koszty licencji GEMA i GVL.
1: Słuchasz Radio Larmo. Radio, które gra dla nas w internecie.
2: Drugie.
3: Spadek z miejsca pierwszego na drugie. Blue Party, posłuchaj serca.
4: Bywa.

0: Miejsce pierwsze.
1: I miejsce pierwsze. Można powiedzieć powrót na miejsce pierwsze. Szósty tydzień na liście. Adam Herz, Śląskawa i ty.

No i tak już wiecie teraz, kto i na którym miejscu na naszej liście wśród dziesiątki się znajduje. To przyszedł czas na piosenki w poczekalni. Piosenki, które w tym tygodniu również już będą czekały na wasze głosy, a przypominam, możemy głosować każdego dnia, nie tylko na jedną piosenkę, ale i na więcej. Podobają się trzy, bez problemu głosujecie na trzy. A w poczekalni w tym tygodniu Harmonik, Ogień i Woda, Tomasz Gołowacz, Dziś tonę w Twojej miłości, Dancing Band, Zatańcz ze mną, De facto tylko Ty i tylko ja i Krzysztof Koniarek, Daj mi swoje serce. Za kolejne zgłoszenia do listy pięknie dziękuję w imieniu słuchaczy. Będziemy mieli na co głosować, bo każda piosenka jest inna. I miejmy nadzieję, że te, które zostały zgłoszone przez was, spotkają się z aprobatą naszych słuchaczy i też będą na nie głosować. Tak, żeby nasza lista po prostu się zmieniała, żyła. No to co? Lecimy z piosenkami. Najpierw Harmonik, potem Tomasz Gołowacz.

Jeszcze trzy piosenki z naszej poczekalni. Te nowości, które się dzisiaj tam ukażą, to znaczy za chwileczkę ich posłuchamy i one, jak lista zostanie uruchomiona, to będą już widoczne i będzie można na nie głosować. A ja przypominam, że już o godzinie 20 wieczór muzyczny z Gabi Chorzowianką. Na jej audycję serdecznie zapraszam. U mnie po tych trzech piosenkach z poczekalni jeszcze małe co nieco, ale dzisiaj zostaniemy przy piosenkach, które lubicie, piosenkach naszych śląskich wykonawców. Ach, i niespodzianka, premiera u nas na radiu, Kobiety na walizkach, czyli Magdalena i Żaneta z nowym utworem. A teraz poczekalnia, Dancing Band, Zatańcz ze mną, De facto tylko ty i ja i Krzysztof Koniarek, Daj mi swoje serce. Jak piosenki się spodobają, w tygodniu na nie proszę głosować.

Mamy komplet 10 piosenek na naszej liście i 5 w poczekalni. Dzisiaj ich wszystkich wysłuchaliśmy. Zapraszam więc za godzinę, może półtorej, kiedy ta lista zostanie otwarta, do ponownego głosowania w tym tygodniu na właśnie te utwory. A teraz zapraszam do premierowego wykonania na naszym radiu piosenki od Marzeny, od Magdaleny i na Żanety, ja połączyłem dwa imiona, czyli Kobiety na walizkach i ich najnowszy utwór. Pięknie dziękujemy a propos za to, że wysłały do nas tą piosenkę. Tytuł A gdyby tak, proszę bardzo, posłuchajmy.

I jak? Bardzo ciekawa propozycja muzyczna od Magdaleny i Żanety, czyli kobiety na walizkach, a gdyby tak... Zostało nam niecałe pół godziny do 20, kiedy to za sterami radia zasiądzie kierowniczka radia, czyli Gabi Chorzowianka, więc małe co nieco od Darka. I tak jak mówiłem, dzisiaj zostaniemy w klimatach wykonawców ze śląskiej sceny muzycznej. I tu mam przygotowane na playliście Golden Mix, Ja uwielbiam czekoladę, Aneta i Norbert, Witamina D, i fajny duet, czyli Brygida i Robert Łukowscy, Bratnia Dusza. Proszę bardzo, piosenki przygotowane, posłuchajmy sobie ich teraz.

Koniec audycji zbliża się nieuniknionie. Mam tu jeszcze dwie piosenki. Magic Band, Emilka i Piotr Herdzina, Taka miłość, i po nich już będę się z wami żegnał, życząc fajnego wieczoru z naszą Gabi Chorzowianką, która już powolutku szykuje się do przyjęcia mikrofonu. A ja w tym czasie, kiedy Gabi będzie grała, uruchomię naszą radiową listę przebojów, no i zacznę też wypełniać według zgłoszeń naszych prezenterów ramówkę na przyszły tydzień. Także Magic Band, Emilka, Piotr Herdzina, Taka miłość, i za parę minut się słyszymy.

To był Piotr Herdzina ze swoim charakterystycznym, takim chropowatym głosem. Taka miłość. I ja już dwie piosenki przygotowałem na dobry początek dla naszej Gabi. Piosenka będzie, ta druga będzie w temacie, bo dzisiaj była o grzybach, to może w tygodniu pójdziemy zbierać grzyby. Będzie to Tobi z Monachium właśnie z utworem Pójdziemy zbierać grzyby. No i ta jeszcze jedna, pierwsza już tutaj szybciutko, Tańcz, tańcz, ta Sosik na wesoło, na dobry początek, zaśpiewa to wesoły Masosz. A ja dziękuję za dzisiejszą waszą obecność, no i życzę miłego wieczoru, no i do usłyszenia. A listę przebojów naprowadził dla was Darek ze studia w Meinzagen. Do usłyszenia.

już za chwilę audycja Gabi Chorzewianki. Zapraszamy. Słuchasz Radio Larmo. Za mikrofonem Gabi Chorzewianka.

Dobry wieczór, guten Abend ze studia radiowego w Mainzagen. Witam, witam wszystkich naszych słuchaczy. Obojętnie, kajżeście są, obojętnie jak słuchacie, przez co słuchacie, witam i zapraszam na 2 godziny, może z plusem, mojej dzisiejszej wieczornej audycji. A wita was Chorzowianka. No i podziękować chcę za dzisiejsze przeprowadzone audycje naszej Agnieszce, jak też naszej Samancie i do tych frelek dedykacja muzyczna przygotowana jest. Tomasz Calicki z tobą tańczyć chce. Ja nie zapominam też o naszych panach, którzy dziś nam przygrywali, a był to Peter Skaln. Dzięki. No i Darek właśnie zakończył listę przebojów. Dzięki Darek. I za piosenki, jakie tu leciały, dziękujemy. A piosenka do tych panów wyśpiewał Matthias Reim, Ein klein bisschen Zärtlichkeit. Trochę czułości, tak trochę czułości. Ja, to jest do naszych panów prezenterów w podziękowaniu za ich dzisiejsze granie. Witam też nasze koleżanki i kolegów redakcyjnych wraz z ich rodzinami. Chorupki, którym szybkiego powrotu do zdrowia życzę, witam. I osoby samotne, którym życzę bratniej duszy. To wiadomo, nie? We dwoje zawsze jest raźniej. Ja witam też wszystkich tych, którzy nie rozumieją tej śląskiej gotki. Ein schönen guten Abend, sage ich allen deutschsprachigen Zuhörer. Ich wünsche euch viel Spaß, gute Unterhaltung und einen wunderschönen Abend mit mir und mit der Musik, die ich für heute vorbereitet habe. Eure Gabi. Ja, kochani, konsola pozdrowień też jest do waszej dyspozycji. Jakbyście tak prawie chcieli z niej skorzystać, to by było bardzo fajne. A więc zapraszam do pisania, do szkryflania, do pozdrowiania. Życzenia muzyczne też tam możecie wpisywać. Ale na razie posłuchamy tych dwóch śpiewek dla naszych prezenterów.

No to jak konsola pozdrowień, jeszcze jest pusto, jeszcze nikt się nie odważył czegoś tam napisać, to mogę poczytać, co ta kartka z kalendarza nam pokazuje. A więc pokazuje, że mamy 20 września, niedziela, roku 2026, a imieniny obchodzą Franciszek, Filipa, Jan i jeszcze wielu, wielu innych. O urodzinach, rocznicach, jubileuszach nic tam nie ma napisane, ale wiem, że dla wszystkich tych, co dziś fajrują, świętują, obchodzą jakieś swoje święto, składą najserdeczniejsze życzenia. Zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności, łask Bożych obfitości, no i koniecznie marzeń spełnienia. Wszystkiego najlepszego. Dedykacja muzyczna zaś śpiewo Avista. Wszystkiego najlepszego. A życzenia te płyną od całej ekipy naszego Radia Larmo, jak też od naszych szanownych słuchaczy. No i moja skromna osoba dołącza się do tych życzeń. 100 lat!

No i kochani, ten dzisiejszy wieczór muzyczny rozpoczniemy piosenkami. Ja z naszej sceny muzycznej, czyli śpiewane po śląsku, po polsku. Ale to nie będzie wszystko, bo mam tu jeszcze i inne śpiewki narychtowane. I tak po kolei z moją playlistą będziemy się bawić. Tomasz Gołowacz, Zakochany w Tobie, ale najprzód jeszcze Sylwia Drzewiecka i Raz na jakiś czas. Fajne tytuły. Zapraszam do słuchania i witam niewitanych. Dobry wieczór, guten Abend. Witam na audycji, którą prowadzi Gabi Chorzowianka.

0: Ja, kolejne utwory na mojej playliście to utwory lat 80. Myślę, że wszyscy je dobrze znamy. A jak nie wszyscy, to większość. Sissy Catch, tytuł wyświetlony będzie na pierwszej stronie. Za sukcesem jej pierwszych wielkich nagrań stał Dieter Bohlen. Ja dokładnie ten sam, co występował w Modern Talking. Stamtąd go znamy, a teraz znamy go z Deutschland sucht den Superstar. Dlatego też, jeżeli słyszycie pewne podobieństwo brzmienia, to naprawdę nie przypadek. Druga piosenka na playliście to będzie Fancy, Flame of Love. Fancy również stał się jednym z symboli europejskiego disco lat 80. I to jest jedna z tych piosenek, przy których można powiedzieć, syntezatory się starzeją. Tak jest. Ale dobry refren jakoś nie chce. A więc Sissy Catch i Fancy. Te dwie piosenki już teraz na mojej playliście.
1: To my nadajemy rytm w sieci.

Ja, kochani, słysząc takie utwory, jak właśnie przed chwileczką my słyszeli Sissy Catch czy Fancy, przenoszymy się w lata naszej młodości. I przy takich utworach, przy tych piosenkach, jakie słyszymy, to idzie pomarzyć, idzie pomyśleć, co człowiek wtedy odczuwał, albo co wtedy się przeżywało, słysząc ta muzyka. No bo trzeba przyznać, że to były piękne piosenki, nie? No. To teraz coś dla orzeźwienia. Lata obecne, 2026, 4 września, bo wtedy to wyszła. Kolejny singiel Heleny Fischer, An meine Seite, przy mym boku. Publiczność znała go wcześniej ze stadionowej trasy Heleny. Piosenka doczekała się nawet bardziej klubowego remiksu przygotowanego przez Mogwai. Druga piosenka, a też bardzo znanej wykonawczyni na niemieckiej scenie muzycznej, Andrej Berg. Das kann uns keiner nehmen. Tego nam nikt nie może zabrać. I tu ciekawostka, naprawdę na czasie, bo 18 września ten właśnie utwór ponownie znalazł się na pierwszym miejscu niemieckiego zestawienia Airplay Schlager, czyli Andrea po tylu latach kariery nadal znakomicie radzi sobie w radiu. A zatem zaczynamy mocno. Helene Fischer, a po niej Andrea Berg. An meiner Seite, i das kann uns keine nehmen.

Ja, kochani, to my zostajemy przy tym kobiecym szlagierze, ale teraz robi się trochę lżej, trochę bardziej tanecznie, bo Vanessa Mai, Ich fall in love, czyli tonę w miłości albo wpadłam w miłość, to jedna z jej najnowszych propozycji. Piosenka opowiada o tym momencie, kiedy pojawia się ktoś, kto nagle wywraca nasze poukładane życie do góry nogami. Vanessa od dawna lubi łączyć szlagier z nowoczesnym popem i właśnie tu bardzo dobrze to słychać. A więc ta piosenka już jest wstawiona, za chwilkę ją usłyszymy. Ale, jeszcze jest jedna. A tu cofniemy się do utworu, który dla Beatrice Egli stał się jednym z najważniejszych w karierze. Mein Herz, czyli moje serce. To właśnie taki szlagier, przy którym człowiek po kilku sekundach już zna refren, nawet jeśli wcześniej twierdził, że niemieckich szlagierów nie słucha. A teraz z Vanessa Mai, jak już zapowiedziane było, Ich fall in love i Beatrice Egli, Mein Herz, moje serce.

Ja, kolejne piosenki to będą piosenki śpiewane po naszemu, czyli po śląsku, po polsku. Kaszubska influencerka Daj się porwać do tańca i Chasey Taniec miłości. To są dwie piosenki, które na pewno wszyscy zrozumią. Bo potem zaś będzie coś zagranicznego. A więc kaszubska influencerka i Chasey. Przygotowane, wstawione, już teraz słuchać. Możecie.

No i witam na konsoli pozdrowień pierwszego gościa, a jest to Georg z Köln. Dobry wieczór, guten Abend, Georg. Witam serdecznie Ciebie, witam też Twoja żonka Teresa. Życzę spokojnego wieczoru, no i takiego romantycznego, bych powiedziała. Georg pisze, witaj Gabi Chorzowianko, dzisiaj przywitałem się z Agnieszką, z Petrem, Samantą i Darkiem. No to muszę się i z Tobą przywitać. Georg, to nie jest, że musisz. To jest fajnie, że to robisz, ale musieć nie musi żaden nic. Wszystko można. Albo się chce tak zrobić. Ja się cieszę z tego, że jest. Dzięki. Dobry wieczór, a mogłabyś tak dla naszej chorej Ewy Figlarki coś zagrać? Wiem, że lubi zbój Janosika. Niech szybko zdrowieje i wraca do naszej rodziny radiowej. Pozdrawiam wszystkich, co teraz słuchają to radio. Serduszka dołączone aż 4 i podpisał Georg z Köln. Ja tobie, Georg, pięknie dziękuję. Ja naszej Ewie Figlarce życzymy zdrówka, ale z tego, co wiem, to Ewa już zagro chyba we wtorek będzie miała swoja audycja, a więc serdecznie zapraszam na jej audycję, Georg. Zbój Janosik już też jest narychtowany, a druga piosenka, też wyjdzie. Alicja Majewska i Jaki piękny świat. Może być? No, to są piosenki do wpisu Georga z Köln z dedykacją do Ewy Figlarki na szybkie wyzdrowienie, no i do Georga w podziękowaniu za wpis. Alicja Majewska.

Ja, i to były piosenki do wpisu Georga z Köln, Kapela Górole z Bujanosik, dedykacja muzyczna dla Ewy Figlarki i Jaki piękny świat, Alicja Majewska. To była piosenka w podziękowaniu za wpis dla Georga. A teraz ja na mojej playliście. Teraz są panowie. Ja śpiewający panowie. A tak właściwie to najpierw będzie duet, który już od lat świetnie wie, jak połączyć romantyczny szlagier z parkietem. Fantasy. Piosenka nosi tytuł Jede tak mit dir. Każdy dzień z tobą. Tym razem w nowej wersji remix. Martin i Freddy wrócili z tym utworem dosłownie przed chwilą. Remix ukazał się 18 września. Sam tekst mówi o bliskości, wspólnie przeżywanym czasie i o tym, że czasem właśnie zwyczajne dni z odpowiednią osobą okazują się najważniejsze. Ja kolejną męską osobą, męskim wykonawcą na mojej playliście to zupełnie coś innego, zupełnie inny głos. Semino Rossi i Ruth Sinti Rosen. Czerwone są róże. Semino urodził się w Argentynie, ale swoją wielką karierę zrobił w niemieckojęzycznym świecie. Jego charakterystycznego, ciepłego głosu raczej z nikim się nie pomyli. Nie idzie. A więc Fantasy, a potem Semino Rossi. Przygotowane już teraz za chwileczkę. Możemy też i posłuchać. Serdecznie zapraszam.

No i kochani, wracamy do lat 80. Kolejne dwie piosenki pokazują, jak różne umiały być lata 80. Różnorodne. O. Najpierw wersja Aha i Take On Me. Piosenka jest wielkim przebojem, ale równie słynny stał się teledysk, w którym świat rzeczywiście miesza się z rysunkową historią. Do dziś jest wymieniany wśród najbardziej charakterystycznych klipów swojej epoki. A więc piosenka już jest przygotowana od Aha. A potem niemiecki zespół Alphaville i piosenka Forever Young. Już sam tytuł mówi wiecznie młodzi i chyba muzyka rzeczywiście znalazła jakiś sposób na zatrzymanie czasu, bo po ponad 40 latach ta piosenka ciągle wraca do radia filmów i nowych interpretacji. A więc jako pierwszo Aha, a po nich Alphaville. Te piosenki już mam też przygotowane.

No i witam na konsoli pozdrowień nasza koleżanka redakcyjna, nasza Ewa Figlarka. Dobry wieczór, Ewo, witam serdecznie Ciebie, witam też Twojego męża Marka, życzę Wam fajnego, spokojnego wieczoru, a Ciebie życzę szybkiego powrotu do zdrowia. Ewa pisze, dobry wieczór Gabi, serdeczne wieczorne pozdrowienia przesyłam dla Ciebie i Darka, całego naszego teamu radia oraz naszych drogich słuchaczy. Życzę radosnego wieczoru. Gabi, proszę podziękuj Georgowi za pozdrowienia i za zbója Janosika. I proszę wybierz piosenkę w podziękowaniu dla niego. Elvira Fischer, El Condor Pasa. A drugą piosenkę bym prosiła do moich pozdrowień. A trzecią dla Ciebie, Gabi. Ale wybór zostawiam w Twoich rękach. Dziękuję. Jak nie wiem co. I przesyłam dwa serduszka, bo Kusioli nie wysyłam, bo bym nie chciała zarazić słuchaczy, więc trochę przynajmniej zaoszczędzę. Haha, do zaś Gabi. Tak pisze nasza koleżanka Ewa Figlarka. Ja, Ewa, te serduszka pewnie wysyłamy w świat do naszych kochanych słuchaczy, ale wiesz co? Jedne zostawiam do siebie, a te drugie wysyłam. Bo nigdy nie wiesz, co ci w życiu będzie potrzebne. Ewa, piosenka na życzenie przygotowana jest z dedykacją dla Georga z Köln. El Condor Pasa od Elviry Fischer i Dramont. J.K. do Dramont, tak. Do słuchaczy od Ciebie Digi Digi Mikauro i wybrała piosenka dla wszystkich i też do mnie od Fox Club Nu weil ich dich liebe, tylko bo Ciebie kocham. A więc to są piosenki do wpisu Ewy Figlarki. Ja kochani, a ja powiem jeszcze, że za 3 minuty zamykam konsolę. Pozdrowień. 3 minuty do zamknięcia konsoli. A teraz już nic nie powiem. Teraz posłuchamy, co tu mam przygotowane.

No i ponownie witam na konsoli pozdrowień Georga z Köln. Fajnie, że Georg jeszcze zdążył napisać. A napisał tak, to znowu ja, z Köln. Fajnie, Georg. Ja dzisiaj praktycznie całe popołudnie i wieczór spędziłem słuchając radia. Jednocześnie coś tam robiłem na komputerze, bo pogoda u nas w Köln była taka jakaś niepewna. Fajnie, że Ewa Figlarka wraca na antenę radia. Dziękuję za El Condor Pasa, Ewo. A wszystkim słuchaczom życzę dobrej nocy i dobrego startu do nowego tygodnia. Serduszka Georg 4 dołączył i podpisał Georg z Köln, któremu ja też pięknie dziękuję za jego wpis. Ja, Georg, u nas też pogoda dzisiaj była tako niejako. I mokro, i wieczyście. Czasami słonko wyszło, ale na krótko. No było bardzo, bardzo nieciekawie. Nie warto było wychodzić. Wychodzić z domu oczywiście. Za wpis ci też pięknie dziękuję. Tobie też życzymy szczęśliwego startu w nowy tydzień. A co do piosenek, to Edek Dworniczek, Odyseja do gwiazd i Salvatore Battiato i Selmigi, Notte Italiana. To są piosenki do wpisu Georga z Köln, któremu pięknie dziękuję. Też dobrej nocy, życzę pięknych snów, no i powiem do następnego razu, Georg. Dzięki za obecność i za wpisy.

Ja kochani, i tak dobiegło końca ma dzisiejsza dwugodzinna audycja. Za wysłuchanie tej audycji, za wpuszczenie mnie do waszych domów z moją muzyką, bardzo, bardzo dziękuję. Dziękuję też za wpisy naszej Ewie Figlarce i Georgowi z Köln. Życzę wszystkim dobrej nocy, pięknych snów. No i kochani, zdrowego i radosnego przebudzenia o poranku oraz niech ten nowy tydzień przyniesie wam same fajne chwile. Uważajcie na siebie i ja zapraszam też na audycję. Jutro od godziny 18 do 20 będzie nam grał Peter z Köln. Serdecznie zapraszam. A potem od godziny 20 zapraszam bardzo serdecznie na audycję naszej Joli. Ja, tak wygląda w tej chwili ramówka na dzień jutrzejszy. Ale żeby nie było, nie? To nasz bajtel gro przez cały dzień. Od momentu zakończenia mojej audycji do momentu rozpoczęcia jutro nowych audycji. Serdecznie zapraszam do wysłuchania od tych piosenek. Kerenom będzie bajtel serwował, a on jest dobrze nafutrowany. Ja się dziś pożegnam dwiema piosenkami. André Buse, Eine Nacht mit dir, Jedna noc z tobą i od Larmierza coś. Odleciałem dziś. Ja też odlatuję w stronę, w ta druga strona. Wielkie dzięki. Do usłyszenia. Grała do was wasza chorzowianka ze studia radiowego w Meinerzagen. Pa, pa, dobranoc.

kochanie, nie ukryję tego. Muzyka wiruje głęboko w tę noc. Przytulam cię w myślach, świat odpływa gdzieś. Odleciałem dla ciebie, cokolwiek ma być.

Powiedz nam, święto Barbaro, czemu tak się porobiło? Czy jak jutro stana rano, czy wszystko będzie tak jak było? Zachodzi słońce do górnika, we czornych łoczach w zasie tli. Już zaczęli gruby nam zamykać, już policzone mamy dni.

Powiedz nam, święto Barbaro, czemu tak się porobiło? We czornych łoczach w zasie tli, już policzone mamy dni.